0: Colombia y Puerto Rico. Ay, qué rico, mami.
1: 11-11.
2: Tate, peše chodci ten si igračky. Vnímavej moletek.